0: Aby macie nie tylko na poszczęście ich szansu nasze serbskie. Bójcie słyszeć.
1: Serbski rozwóz. Bójcie. W studiu Matej Cysz.
2: Dobre ranie. Składnostnie Dnia Niemskiej Jednoty jest sakski ministerski prezydent Michael Kretschmer wczera na swiedzeniu niemskim posłanstwie w Praze w obczeliu. Kajż z nuinskiej zdzielenki wujnże, by sakska lica za wuotowanie swiedzenia w czeskiej stolicy zamówita. Skupina astronaut by tam ze sydom hudżbnikami a hudżbnicami namiestnie, zoby hostczom z polityki a gospodarstwa, między którym też prezydenty czeskie Petry Paweli, z wieczornym koncertom serbsku hudżbu przedstawiła. Tež kampanja So geht sächsisch so Praze präsentowaše a miesto Plauen, kiž wurtuje 2027 Jane Saxo. Składnostnie 80 posmiertnych narodnin wumioče Božene nauke Kunišoveje. Je so čera na žoli Serbskeho ludova ansambla hudžbno-literárny program kooperácii ze Serbským muzeom votmil. Ustupichu čelist Matthias Hübner, rejovarki SLA, kajštež serbske poetki a poetaj z moderátorku Milenku Naukec. Direktorka Budeského serbského muzeja Kristina Bogušova přednošovaše vo mezinárodne připoznatej umelči. Nauka Kunišova je na serbskej rozšírenej vyššej šuli maturovala a potom poľské malarstvo študovala. Buznata przez swoje surrealne a poetiske mulby, kajštež grafiki a ilustrácie k serbskému basnistvu. Jej obrazy sú vustajene v Serbskom muzeju a privátnych zbierkach Európie a Americe. Do prezentácie 5. sakskej krajnej vustajence 2029 na Albrechtovej tvrdžizne v Mišne sú Serbia sobu zapšieči. Koncept vustajence k téme Što je sakske je návoda projekta dr. Thomas Stein, včera zastupierjam serbských institúciu Budešine predstaju. Serbia sú zastupieni ve viedomostnej přiradže, so ve všech otreskách sobu tematizuja a zmeja osobitú rolu pri témie dialekt a rieč. Ústajenca zabiera sa skvadnostne 1100. ročnice Mišna ze sakskej domiznu a sakskej identitu. Leca hač do 11. oktobra běží prinekovo vubiedžovania Pokaž tvoju Saksku, tež môža projekt za zopravdženie 5000 euro dobyč. Viace hač 100 prostvo vo spichovanie kletušich kultúrnych projektov je založba za serbský ľud dostala. Niedže poveca sú projekty v rozmerie pod 10000 eurami, tam na poveca prosi vo viace. Kajž zdžili rečnica založby, je mnoho z nich znatých, kajž umilský návod koru, rejovanských a dživadúch skupinu, abo tež sotovienie drastu a digitálne projekty. Penežná zuma zapodatých prostvov je viečer hač eta. Zariad a fachová přírada šo dokladne prújete. Konc novembra vo spichovaniach rozhudža. Serbská potyka na leto 2027 je na kvarnistve LND vujšva. Knize venuja sa leca vône miestačku Vukodne Budešina, Vospokej a susodnej sa Rodžišťo. Tu iš z tej dvie z mnohých témov vúznamná popriancárnia a serbský miestania v Arktice Jan August Mirčink. Redakciu mieše kajš v zajšvých letách Petr Šouta. Potyka sa v príchodných dňach roznošovariam dodáva. Napředajně mimo toho ve všech znatých předávaniščách serbských knihů. A to bych u naše pověstče, kýž namakače v Bioraně, týž na naše internetní straně a v naše app MDR Serbia.
1: Vědro.
2: Hojdženca očakuje nás převážně pomročené, džin, dysa svunco raz pokaza, vostaně sucho při temperaturách, ač to nikak 21 stopňů. Podobně juce, trošku viace svunca, Mauer deszcza, przeważnie sucho, temperatury podobnie jak dżdżęca, acz to niekak 22 stopniu.
0: Wszystko ok, na puczach, a na drogach przyjemuj wam się tu już dobro jest do dżdżęcniejszego rania.
1: Serbski rozwóz.
0: Wizajeli wynieść to za nas macie, potem nam to rady zdzielcie. Budusin 7.30, 400 je nasze czysło, albo pisać nam naszej app NDA Serbia. Krótko pojeść.

Es ist krass, nem Lubosczynski im Titel am Start, ihr mit der Jens, Nisha, Horania, Zramatnia, Zmichau, Zyżoms, mit der Runia, Czinili, a nitko poladnemy, kaisch, Swunczko, jeszcze raz, Sveci, da Rzeczniszcza, du Budyszynie. Budyszynie ist so tut im Tydzieniu mianowicie Brio Sprewie w Uredzili, tak so może so tam ludzie też w przychodnich miesiącach za co czapnąć, kwilku tam siedzieć, a si przyrodu lubić dać. Tak zdzieli to miasto na napraszowanie. Tak so podwu Sprewie przy spuszczadle pod Stary Wodarniu a Michalski Cyrkwiu drewinu odstronili, a też wysoku trawu odsykli. Też krajny zariad za rieczne zawiery, tam tu chwilu dzieła, woni prawidłownie swoje przyprawy podwu rieczniszczu a jezoru ladaja. Tak przy krasnym słonczku możecie sonitko też w przychylnych tydzieniach zasadzerie przy Sprewie odczerstwić.

a so ne bischte Wünner, jaden Termin sabeli, mam tu ischte ras prau pschalat gesauas. Dzięczaszczyna Rozmuny Wieczo, zromadnie ze zaposłanczu CDU krajnym Sejmie Elen Jęczyc, a statnym ministrom za wobswiet a ratostwo, Georgom Ludwichom von Breitenbuchom proszeni do Nukniczanskie baraki, Wieczo na posedmich. W Biskicach zwiecza znowa winowy Swiedzień, a to jutce z czeskiej cymbalowej skupinu, kiż susi tam się poseli, a zdobam też ze serbskim dujerskim cukom Kmielowanka. Za początek je wieczo 6 sreć z Kaszprajne, Biskicach. Na dzień wotory nich duri przeproszuje wonjowa wobora ze Smieczkic, a to do gratunie sobotucjoch. Tam możecie się wobladać, jak nuzowa auto z nucka wupada, poskyczy so też defibrilatorowy trening, a jeszcze wiele wiac wieco k sobuczynieniu. Nazemski koncert na cześć Jurija Pilka wotuje Kur Budyszin w sobotu w Chodziskiej cyrkwi. Dziwa dzielnicy NSLG wiesela swojżo nitko na swoje przedstawienie Floppy Dolls, Jutze, Jednocze, Kruszczycach, a oni przy Laduariu takle przeproszuje. Proszę powiedajcie to dalej, przyniescie przedczelu swojbu a susodu sobu. Kunstudzienia świeci so krabatowe mynie czornym gumsu za sodomku wanka, a to z wulkim programom regionalnych skupinu. Sobotuk jednacce zahraja kruszczanscy muzykanča, potem wustupi folklorny ansambl Wudwo, a po podniu cioch potom niemsko-serbski ansambl Skoczebusa. Niedzieluk jednacce zahraja potom Horjany, a na podwymaj wustupi riovanska skupina Smerčaca.

Nasz dość smoże nie, to są za nasze tytule. Kotra dżęca jeszcze na nas czeka, ja hać duos mich. Słyszymy Mirczyna Wetzlicha z Stolche Darene. Też Jolo wot trojo zynk, ty hucz mi liszczynie. A tyś spiesznie so czas minie od doktora Tastie podla. Nauszkietkę tutaj tytule smimy so po takim hacz duos mich weselicz. A nitko? Chcemy so raz romaty naszym susadam podziakować. Tak mianece tutun przychodny tytul reka. Tuś mysticze nitko minutku na waszczo susada, bo waszczo susadku.

Stolche Darene, spiewasche Mirchin Wetzlich, atisch nam Serbam, schakoje schomuschne Darene, damne Witze, demajas Sassos, prutzu apotem nadjewatscha taktisch serbske Wopsa hi w internetsche, tute schak, na heiße zu leden, retta gneuwa seju, apos nebes nepadnu, kaisch snano s nikakimi damnimi rätsche mito mužno je, przetoż su tam wiatsori autorojo. Ale kakuste da pytacze wyscuwa za serbskimi wopsahami syci? Wużywacze da na przykład naszu app MDR Serbia. Tu mieli na kojusz debat miecz na waszym szmuratku. Abo czytacze serbskie nowiny digitalnie. Jeli nevesce raz serbski przełożk za niemskie słowo. Wozmecze se to potom horno serbsko-niemskie słowo nikogomaj, abo pytacze se to potom na platformie Zoblex w syci. Hej, serbske wopsa i digitalnym switche, zaisch wich piatna chilitach, jeso szako tuszto hibało na tutem polu, przełożowanski program hiże mamy przeczytansku funkcję tyż, samo serbski KI chatbot hiże dała. Najczęszo pak je za mno ich to szitko syczy tyż prawie namakacz. Zatych, kisz se tu tyż usto radu nie wiedza, abo czy kisz su prostsze raz czytni, kotrych zajmało serbskich pomocniku syczy jeszcze takle mamy, zatych sme na naszej internetowej stronie a naszej app NDR Serbia zestajili przelat. Morec sobu najważniejszych serbskich stronu syczy. Pole najczy raz, to so na kuś debat wudani.

Lucia Wysocki, subsherjesku, wot wilicze starsi, hacz pod suwonimskim psherjesku zakskiewienicy, leży psherjesk staroby pola 7,42 lit, a w suwonimskim psherjesku su Lucia 5,42 lit stary, ale wy możecie się hiżo myslić, kajsz statystyczki zariac gamienca z dżili, leży na mocza gmina zakskie znuła w serbskim sydlenskim rumie. Ja si myslu, Žana Wilka Pšekva-Penka, Ralbice Rožant, to znova su 42,3 let su tam nuča přerjesku stari, s tým su Ralbice Rožinčenjo najmučší po cvi Sakske, a tuto miestno djela si dženca z Lipskom, respektivne djela si Lica tuto miestno z Lipskom. Ralbice Rožant je potekim znova najmuča gmina Sakskejem.

0: žiwenju zeperudał. Snano nichtu, kotry zcowa nie wie, kak ważny wun za druho bie. A przemysluj tole raz. Stu bie mi Janže Piston, a za koho smim ja to dżęca snano być.
1: Nabożny słok nema dżęca nadawku a zamowitosci radworskie wosady Maria Buszina. Być mińczynu, dos mistem ja, a tuż... Zaspiewa nam nitko spiewaka skupiny Silbermond Stefanie Klosec, a to serbsce Lubosć je dom.

0: Minutku jeszcze mamy, a potem je was mich tuż włożymy Juza.
1: Wiedro.
0: Nic cyle tak czopwa, a słoneczne gajsz miny nicht dniach, ale przyjuszym złoto na zemskie temperatura, złoto na zemskie dzień nas dżęca oczekuje. Žive slebro stupa dženca horni vúžici na 17 do 21 stopňu. Dženca ráno miachme hýšo 15 tu budešine. Dženca zmiejeme viac močelu hač mini nichtňach. Všiušim sa svunco ústo dosť pokaza a matiš sucho vostač. Tež jutce zmiejeme nimo močelu tež svunca. Ráno vočakuje nás najprv raz kúriava. Na temperatúrach so vúlce ničo nie.

0: Jinapo Jibetschich.
1: Serbski Rosbus. Boyestre. Studio Matej Cish.
2: Dobranje. Skvadnost nie dnia niemske jednoty, jest sakski ministerski prezident Michal Kretschmer wczoraj na swedzeniu niemskim postwanstwie w Praze w obczyliu. Kajż z nowinskiej jest dzielenki w Łyndzie, by sakska lica za wyłotowanie swedzenia czeskiej stolicy zamówita. Skupina astronaut by tam ze sydom budżbnikami a budżbnicami namiestnie, zoby hostczom z polityki a gospodarstwa, między innymi też prezydenty czeskie Petri Pavle, z wieczornym koncertem serbską hudźbu przedstawiła. Też kampania Zoget Zeksisch so Praze prezentowała, a miasto Plauen, gdyż wyłotuje 2027 dzień Sachsu. Składnostnie 80 posmiertnych narodnin w umiełcze Bożeny Nauka Kuniszowie jest wczoraj na żoli serbsko ludowa ansambla hudźbno-literarny program kooperacji ze Serbskim Muzeum Wotmiu. Wystupichu czelist Matthias Hübner, rejowarki SLA, kajż też serbske poetki a poetaj z moderatorku Milenku Naukec. Direktorka Budyskiego Serbskiego Muzea Kristina Bogušová přednošovaše vo mjezinárodne připoznatý v umělčí. Nauka Kunišová je na serbskej rozšírenej vyššej šuli maturovala a potom poľské malarstvo študovala. Poznata přes svoje surreálne a poetické mulby, kajž tež grafiky a ilustrácie k serbskému basnistvu. Je v obraze sú vústajené Serbskému muzeu a privátnych zbierkach Európie a Americe. Do prezentácie 5. sakskej krajnej vústajence 2020 na Albrechtovej tvrdžizne v Mišne sú Serbia sobu zapšieči. Koncept vústajence k témie Što je sakske je návoda projekta Dr. Thomas Stein čera zastupierám serbských institúciou budyšine predstahil. Serbia sú zastupieni ve vedomostnej přírađe, so ve všech votreskách sobu tematizuja a zmeja osobitú rolu pri témie dialekt a rieč. Ústajenca zabiera so skvadnostne 1100. ročnice Mišna ze sakskej domiznu a sakskej identitu. Leca hač do 11. oktobera bieži prinie kovo vubiedžovania Pokaž tvoju Saksku, čiž môža projekte za zopravdženie 5000 euro dobyč. Viace hač 100 prostvou vo spichovanie kletušich kultúrnych projektov je založba za serbský ľud dostava. Niedže pojca sú projekte v rozmierie pod 60 eurami, tam na pojca prosi vo viace. Kajž zdžili rečnica založby, je mnoho z nich znatých, kajž vumilský návod korov, rejovanských a dživadvôch skupinov, abo tež sotovienie drastov a digitálne projekty. Pienežná zuma zapodatých prostvov je väčša hač etá. Zariad a fachová přírada šo dokvadne prújeti. Konc novembra vo spichovaniach osudža. V Budyšine sú tutem týdženiu priosť previe urieđili. To zdieli miesto na naprašovanie. Tak sú podvúž previe pri spúšťadle pod Starý Vodorňu a Michalské cirkviu drevinu odstronili a vysokú travu odsekli. Tež krajný zariad za riečne zaviery tam tú kvíľu dživa. Oni pravidelne svoje prípravy podvú riečnišťo a jezoru ladaja. A to bych u naše povieste, kýž namakáče tež na našej strane internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słonecznie jest o dzień zaju, nietko pak dominują mroczele, a tak miło dżęca też wostać, jeno jeszcze mało słońca wuladamy, wostanie pak sucho przy maksymalnie 21 stopniach, jutce wotrania kuria wojte, potom zaso słońco a mroczele we wotmienie, zdziela niekotre kapki deszcza, ale przeważnie sucho przy temperaturach aż do 22 stopniu.
0: Wszystko oki, wszystko poriadku na poczach a na drogach. Dobry jest mu wam.
1: Serbski Rosbus.

0: Być przeczyne słowo, telefonat, pomoc na ruka a sprawne przyposłuchanie może drugiemu człowiekowi wiele woznamieniać. Ale myśliczka na Jandrzeja Pistona spuszcza dowieru a zmieruje. Wszako nie trzeba wszystko sam nieść. Myślę si, że je runie dżęca dobra składność, co za nikogo pomodlić, kiszy wam w żywieniu zeperu dał. Znano nichtu, kotry z cywa nie wie, jak ważny wun za druga obie. A przemyslujcie to raz. Stu bie mi Jandrzej Piston, a za koho smim ja to dżęca znano być.
1: Nábožný zvuk nejma dženca na doku a zamovitosť či radvorské vosady Maria Bušina.

Trzeba się uściwić, że wszyscy nowsi radio westaż, no na przykład dla dobrej muzyki, to ja o ten Good Soul projekt.

0: Mati a Anja stesa negotaredne plas dagego a stage. Kuste seitscho glida stagis oknom saviedrum. Žinca zasiras svinco sveši. Jo redne na zimski žen. Tak stagi pši sebi se mysli.
1: Žinca šne redne žen musim užibaš, budu zagrodku za zimu přigetovaš. Och, ja mam ešte bejnje vele ževa.
2: Staki smemi sobu ven?
1: Jo, se vie. Přištej sobu ven do Svinska. Snaž me, že tej mi teke pomagaš.
3: Och, starki, donias mi přosim do toho to kuchnine blido nadver do Svinca. Při takem rednem vedrje njocom nuči ve kuchni sejžeš.
1: Jo, ale coga co švence ciniš?
3: Ja, co se semje za přiduce nališe upytaš.
1: Jo, to maš pšave, žincaš na redne vedro, jo, rovno pšave, za take živo meja ljuba.
0: A staki pšosem Mateja, lec možo jomu pomagaš blido za staku nadvrnjasč.
4: A žo dem za blido přimnuš?
1: Sleze, a ty starka vecin pšosem žurja.
3: Gleda, Dina, žin nabok, uac se ešte nichten přes tebe vali.
1: Tak, a južo blido stoj.
4: Trebaš zavis če stov, staka. Docakaj, neči jaden přinjasu. Staka, hojo stok.
0: Anja jo mjastem to zagrodki šva a za kvetkami gleda. Staka pak zahopio suche čuki vecniš. To jo žione knakotanje. Skušti je vuščine ubera staka nekotare bobove zernka. Psyck Dina ganja wokowo blida, a snuchotajo šuži wokowo.
3: Ach, Dina, co u snuchotaš, ži pšec, uac mi išči z wogonkom boby z blida doj umiesoš. Anja, pojš prosim raz kumnio.
5: Ja, ne přižom.
3: Anja, přinias mi prosim plastowy škli z komerki kuchni. Přiš raz o mati. Gledaj, kake riedne suche semje mam.
4: Za co vecinioš suche čuki staka?
3: No, aby mögła bobuły zernka přiduce lieto do zemje zatkaš. Tak nie trebam se znua žedne semje kupiš.
1: Wiesz, Matej, tożte boby su szykne pla nas we zagrodzie narosli. Som je za starku suszył.
3: Pysz, pysz, Anja. Ja już na tebie czekam.
5: O, staka, ty ale masz wiele zernku. Smiem tebie pomagasz, a teke suche czuki wycenisz.
3: To by riednie było, Anja. Gledaj, tak se czuki wyceniju. Ale gledaj, aż położysz wielkie bobułe zernka do wielkie plastikowe szklie, a małe zernka do szklicki.
5: Co go dla gato, staka?
3: Wielkie zernka zachowam se na useł we przyduce mniejsze, a z małych bobułych zernku zwarią nam obiad. To bużo dobry sznibob.
5: Aha, nie to rozmyją. Wielkie zernka do wielkie szklie, a małe do szklicki.
3: Tak to wielgin riednie cenisz, Anja. Jojo. No, starki, a maty, nioco ty nama teke pićku pomagaš?
1: Nie, to za mnie nic nie. Musim do zagrodki, na mnie drugie żywo caka.
0: Starki, co sletne grede zrumowasz, dokulaż co rolu przerysz. Teke sprejte kwietki musisz się odryzasz. Wenn man napschauduješ si belle živa.
4: Staka, mögu ja snaš teke bobe knakotaš ako Anja?
3: No se wie, ty se lube gels. Pögledaj na Anju a upytaj bobe ako vena. Kuš velike zernka do velike šklje, a małe zernka do šklicki.
0: Staka jo velgin jasova, až ma pilne pomocnikovu. Netrajo teke dvojko, a bobowe zernka sú zvúbirane. Przypadnie gleda staka na zega, a jo se zlikava, jo južo penie postže, ona mu se objedvariš. Tak chvata do kuchnie. Matej a Anja pak vstavate plas takego zagrožie.

0: Ako kuste prene pečki mjeseca cometeke žinca peglednuš do novega udaša serskega casopisa za žiši. Redaktorka pomjenja Katarzyna Fidekova nekotare teme net naspomnijo, a na co mogu se uhnica uhniki vesebne veseliš?
1: Ja se myslím, až vesebne najmłodsze žiši budú se jaseliš na memory graše, jo, také na obraze, ako me go umelovaš, abo na laščejše gedenka a zvucovania. Ten komik ve drdakojstvách Felixa a Floriana, jo, také oblubovane, a máme nuči redne ulicovanie s titelom Kto přižo sobu na hedošiny koncert. Autorka teksta jo Žil Francis Ketlicojc, a jeje ulicowanie myżo się o sobie teke w pomieniu wecuchaś. Pejedar jo sobu zioła się w rycnym centrum je witaj Franz Dojze, a nięto słyszy się zachopięk jo krotki urysk z ulicowania.
2: Kto przyjrzo sobu na chedosiny koncert? Irma, Zibyla a Waleska są uknice błasiańskiej szule za chedosinie na ledach. Jeden dzień, ako żołcia se rozgraniają węce na przestałkowym dwerje, przyjrzą tej sobu uknika Korwin a Mirosz k nim. Korwin zastać im sunio swojego przyjaciela Mirosza, a woła: Hej, wiesz już o to nie nosze? Mirosz jo dobył dwie kersze za te wóżyskie lumpaki. Wóżyskie lumpaki są oplubowana chedosina kubka Dolnej Łużycy.
1: A to przeszanie jo, ako już o titel nam przerazi jo, kto przyjdzie sobą na koncert tych łużyckich lumpaków. To z geniju cytarki a cytarje w płomieniu.
0: Jo, to są byli niektóre narażenia za młodsze uchnice, a uchniki, co może się przyrócić starszym dzisiaj?
1: To wedwisujo wed rycnych znajobnością uknicą a ukniku, ja by groniła aż wokablowe kertki za ustrzyganie, megu pomagać ukniecym nowe słowa zeznać, a teke całe sady tweriś, a ten raz szykno wiersi se tematiski przy tych wokablowych kertkach koło około rycnego centrum a witaj, to pebitowanie gezi se przy geźbie pieś adwazia z tego narodnego dnia witaj centruma, ketaryż jo se litosa wesfiesił. Uszej tego dajo artikel k tomu w nowym udasiu. Pen ści drugie zajmne artikele meżą perucyś, na przykład jaden we przyrodnym barwieniu ze zisimi, dalszny we witaj kępie, a takie artikel we zwierietach, dokradni gronione we bobrach, udrach, a nutriach, takie rydne fota k tomu dają.
0: A to drugie namakają zisi. A modestne, w aktualnym oktoberskim płomieniu czasopis obszymio 2-30 boków, a kuszty by dejo tam nieco za siebie namakasz. Nikotare temy ją nam rono na licowa redaktorka płomienia Katarzyna Fidekova.

0: Guten, wir lesen eine Pauschota ja aus Bivau, Gölli Mujakoyz. Wir reden nascha serska rezi aus Maria Elikoska Winklarova niedauno zabirawa s diminutivnymi formami schaki. Swoo, ja, also kasho, nieco mniensche, schische, rednische, aber lubsche. Wir bschiru sich po, bschirnoskach zabira se zwesibniu formu substantivo za wiece rostline zwierjeta abo teke luži, a gugronio wiestu intensitu abo ich pögert noch schien hier. Jinsa pöcher na pschikwat wo bom?
1: Mały bom to jo bomcyk. A taki wielicki, usocki
2: to dich bom. Bomisko.
3: Ja, bomisko, to są te wielkie bomby.
4: Ja, ja, to straszne bomisko, jo, jakaś taki dwiecki, wielicki, jo.
5: No jo, wenno jo tak, aż przy wszakich substantywach mężosz z tym, aż niż ja no końcówku przypieje się już, naraz czochu ten weznam bez zmienić, ten ganio, pen wiecie, ten samy. Każ masz jan riedny bom, penior jedny, a gaż masz jano, taje bomisko jo tam rosło, takie wielkie, każde mężo se net przecież mejcas, takie tluste galuze, a taj tam to bomisko, to isko, pen dodajo taką dodatną mec albo wielkość, albo gaż coś gronić, aż jan murski o wesebnie, wielki, a mecny, taje kjarlisko.
1: Rozkładujo doktor Fabian Kaulfürst. A radnie wielki Gelc, jo z takim gelcysko.
3: Gelcysko, wielki Gelc.
1: Meja marchwej jo lietos drobna, ale suset ma we gumnie takie marchwiska.
2: Toga teke daje wiecen zotu, a moga zota jo wielka marchwi, moga zasem daje mniejsza.
1: Cora jo było wichorojte wiedro, mecny tergaty wiecz, tak. Ke wieczysko.
3: Ja, panio, wielki wiecz.
2: To jest wielki wiecz.
1: Zisi mają małe zuby. Zubki. My, dorośćone, mamy zuby. A wieście to? Elefant ma najwietrze zuby ze wszystkich zwierzętów. Jadno takie tukańskie zubisko może być uszej 3 metry dujkę, a pousta do 100 kilo sieszkę. Ten ma takie zubiska.
3: Zubisko, jo, to są wielkie zuby.
1: Gledaj się, ten muski, ten ma ale brzuszysko, jako piwowy sutk.
3: Brzuch, jo, takie tam, jo.
2: Ten ma wielki brzuch, ten to wiele, bestimmt wiele piwo, piwo.
6: Wielki brzuch, jo, ten tam ma beine pliawcu.
4: To jo taki brzuchaty.
0: Ja. Ale piwo takie słoży. W reże nasza serska rzecz Jose Mariel Koska-Winklarowa żynca zabierała z tak pamiętanymi augmentatywami ze słowami, jak mają końcówku isko albo hysko, wenni ugronio wesebnu wielikość albo mec. Autorce na pomocy byli rzecewiednik przy Serskim Instytucie dr. Fabian Kaulfürst, a wejsanarie Bernhard Natke z Nowej Sy, Alfred Kjacmarik z Prjavoza, Irina Halbascholz Ochoze, Anna Fortova z Mösta. Takie dalszne przynosk za 2 tygodnie reże se zabiera z podobnymi przykładami, a gugronio nieco wesebnie wielkie, mocne albo samo czaszne. Przypadla gronione pod rbb-online.de/zorben namakajasza wiele dalszych naszych rzecznych kursów.

0: Tako kuste prene 5 miesiąca zome teke zinca pekli nuż do nowego udarza z herskiego czasopisa za Zizi. Redaktorka pomienia Katarzyna Fidekowa, niekotare temy net naspomnijo. A na co mogu se uchnica uchniki wesebnie wiaselić?
1: Ja se myslím, až wesebnie najmłodsze Zizi budu se jaselić na memory grasie. Jo, takie na obrazy, ako mego umyłaś, albo na laszczejsze gadańka a zwucołania. Ten komik we dyrdekojstwach Feliksa a Floriana, jo, takie oblubowany, a mamy nuci redne ulicołanie z titelom Kto psizio sobu na chedosiny koncert. Autorka teksta jo Żyl Francis Ketlicojc, a jeje ulicowanie mężo się o sobie teke w płomieniu wecuchać. Pejedar jo sobu zioła się w rycnym centrum je witaj Franz Dojze, a niento słyszy się zachopięk jo krotki urysk z ulicowania.
2: Kto przyjrzał sobu na chedosiny koncert? Irma, Sibylla a Waleska są uchnice błaszańskiej szule za chedosinie na ledach. Jeden dzień, ako żołcia se rozgraniają węce na przestałkowym dwerje, przyjrzał tej sobu uchnika Korwin a Mirosz k nim. Korwin zastać im sunio swojego przyjaciela Mirosza, a woła: Hej, wiesz już o to nie nosze? Mirosz jo dobył dwie kersze za te łużyskie lumpaki. Łużyskie lumpaki są oplubowana chedosina kubka Dolnej Łużycy.
1: A to przaszanie jo, ako już o titel nam przerazi jo, kto przyjdzie sobą na koncert tych łużyckich lumpaków. To z geniu cytarki a cytarie w płomieniu.
0: Jo, to są byli nikotere narażenia za młodsze uchnice, a uchniki, co może się przyrócić starszym dzisiaj?
1: To wedwisujo wed rycnych znajobnością uknicą a ukniku, ja by groniła aż wokablowe kertki za ustrzyganie, megu pomagać ukniecym nowe słowa zeznać, a teke całe sady tweriś, a ten raz szykno wiersi se tematiski przy tych wokablowych kertkach koło około rycnego centrum a witaj, to pebitołanie gezi se psi geźbie pieś adwazia z tego narodnego dnia witaj centruma ketaryż jo se litosa wesfiesił. Uszej togo dajo artikel k tomu w nowym udasiu. Pen ści drugie zajmne artikele mężą perucyś, na przykład jaden we przyrodnym barwieniu ze zisimi, dalszny we witaj kępie, a takie artikel we zwierietach, dokradni gronione we bobrach, udrach, a nutriach, takie jedne fotak tomu dają.
0: A to drugie namakają zisi. A modestne, w aktualnym oktoberskim płomieniu czasopis obszymio 2,30 boku, a kuszty by dio tam nieco za siebie namakać. Nikotare temy ją nam rono na liceo redaktorka płomienia Katarzyna Fidekowa.

0: Denn wir lesen Pau Schota ja aus Bivau, Gölli Mujakoiz. Verreje naša serska reci, oce Maria Elikoska Winklerova, nedavno zabirava s diminutivnymi formami šaki. Svovo, jo, also kažo, nieco mienše, šiše, redneše, aber lupše. V pširucich po pširnoskach zabira se s vesebnýho formu substantivo za vjece, rostline, zvierjeta, abo teke luži, a kugronio vjestu intenzitu, abo ich pögert noch hin. Jinsa pöcher na pschikwat wo bom?
1: Mały bom to jo bomcyk. A taki wielicki, usocki
2: to dich bom. Bomisko.
3: Ja, bomisko, to są te wielkie bomby.
4: Ja, ja, to szaszne bomisko, jo, jakaś jo, taki drecki, wielicki, jo.
2: No jo, weno jo tak, aż przy szakich substantywach meżosz z tym, aż niż ja no końcówku przypieje się już, naraz czochu ten weznam bez zmienić, ten ganio, pen wiecie, ten samy. Gaż masz jan riedny bom, pen jo riedny, a gaż masz jano, taje bomisko jo tam rosło, takie wielkie, każde meżo se net przecież mejcas, takie tluste galuze, a taj tam to bomisko, to isko pen dodajo taką dodatną mec albo wielkość, albo gaż coś gronić, aż jan murskio wesebnie, wielki a mecny, taje kjarlisko.
1: Rozkładujo doktor Fabian Kaulfürst, a radnie wielki Gelc, jo, z takim gelcysko.
3: Gelcysko, wielki gelc.
1: Meja marchwej jo lietos drobna. Ale suset ma we gumnie takie marchwiska.
2: Toga teke daje wiecen zotu, a moga zota jo wielka marchwi, moga zasem daje mensza.
1: Cora jo było wichorojte wiedro. Mecny, tergaty wiecz. Takie wieczysko.
3: Jo, penjo, veliki več.
2: To je veliki več.
1: Žiši maju małe zuby, zubki. My, doroščone, mamy zuby. A vješče to? Elefant ma najvětše zuby ze ših zvěrjetov. Jadno také tukajnske zubisko mežo byš ušej 3 metare dujke, a pousta do 100 kilo šeške. Ten ma takie zubiska.
3: Zubisko, jo, to są wielkie zuby.
1: Gledaj się, ten muski, ten ma ale brzuszysko, jako piwowy sutk.
3: Brzuch, jo, takie tam, jo.
2: Ten ma wielki brzuch, ten to wiele, bestem wiele piwa, piwa.
5: Wielki brzuch, jo, pan tam ma bajne pliawcu.
4: To jo, taki brzuchaty.
0: Ale piwo teke słoży. W reże nasza serska rec Jose Maria Likowska-Winklerowa Zinca zabierała z tak pamiętanymi augmentatywami ze słowami, jak mają końcówku isko albo hysko, weni ugronio wesebnu wielikost albo mec. Autorce na pomocu byli recewiednik przy Serskim Instytucie dr Fabian Kaulfürst, a wejsenarie Bernhard Natke z Nowej Sy, Alfred Kjacmarik z Prjavoza, Irina Halbascholz Ochoze, Anna Fortowa z Mösta. Takie dalszne przynosk za 2 tygodnie reże se zabiera z podobnymi przykładami, a gugronio nieco wesebnie wielkie, mocne, albo samo czaszne. Przypadla gronione pod rbb-online.de/zorben namakajasza wiele dalszych naszych recnych kursów.